Bana anaitwa Mr. Nice, kidalipo ambayo wanataka kuisikiliza muda huu, wanakwambia sinane tutaonana kesho bana. Rasto Pima ananiambia kwamba okay, Alhamisi ni kwa Ezekiel Muyula, Felix Magwata, Gerard Fruge, Nixon Ponzi, Jordan Mkuvala, Verasto Changamike, Astini Kalinga, Rasto Kisinda, babake na Sheila Remija Mwagamba, Denis Muyana, Riziki Mfilinge na haya.